0: FM, West Yorkshire's Christian Radio on 101.8 and online at branchfm.com. Worldwide. Listen across your workday with Barney at breakfast, Steve Hodgson at drive time, Martin Cooper with Market Talk on Wednesdays, and with programmes at the weekend from The Sports Show, Steve Wrightson and Jill Bailey on Sundays. You'll always find something to listen to. It's Christian Radio live from Dewsbury in West Yorkshire as we broadcast the good news of Jesus Christ around the world. This is Branch FM, radio for life.
1: It's time now for our Polish broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Zygmunt Karel.
2: Słuchacie Branch FM. Czas na polską wersję audycji Insight for Living Chucka Swindola, tłumaczoną przez Zygmunta Karela.
3: Chcę przekazać nową nadzieję każdemu, kto mnie dzisiaj słucha. Niezależnie od tego, z jakiej pochodzisz rodziny, pomimo całego bałaganu, jakiego narobiłeś w rodzinie, w której jesteś teraz, nigdy nie jest za późno, by zacząć robić wszystko tak, jak należy. A tajemnica tkwi w opiekowaniu się, wspieraniu i trosce.
4: Nie ma chyba więzi głębszych i bliższych naszemu sercu od relacji między dziećmi i rodzicami. Na pewno pamiętasz te chwile pełne czułości i wzruszeń, kiedy nowonarodzoną istotę przywiozłeś do domu ze szpitala i rozpoczęła się twoja przygoda zwana wychowaniem dziecka. Witam w audycji Pełnia Życia, w której dziś, wciąż w ramach cyklu Stając się ludźmi łaski, dochodzimy do 6 rozdziału listu do Efezjan. Wykład, który za chwilę usłyszymy, po raz pierwszy wygłoszony został w kościele Stonebriar Community Church we Frisco w Teksasie, gdzie dr Chuck Swindoll jest proboszczem. Przedtem jednak kilka zdań wstępu.
3: Chciałbym, abyśmy dzisiaj, gdy będziemy zastanawiali się nad tym, jak wiele radości i przyjemności daje posiadanie i wychowywanie dzieci, najpierw przeczytali fragment z 6 rozdziału listu do Efezjan, a później również z 22 rozdziału Księgi Przysłów. A zatem najpierw Efezjan 6:1-4, a potem Księga Przysłów 22:6. Otwórz proszę Biblię na obu tych fragmentach. Pamiętaj, że za każdym razem, gdy ją otwieramy, słuchamy Bożego Słowa, które zostało nam dane ku naszej nauce, abyśmy mogli mieć niezachwianą nadzieję i płynącą z pism moc ducha, jak pisze Paweł w liście do Rzymian. Słowo ma dać nam nadzieję. A więc list do Efezjan. Dzieci, waszym obowiązkiem wobec Boga jest słuchać rodziców. Domaga się tego zwykła sprawiedliwość. Czci ojca twego i matkę, to pierwsze przykazanie, a z nim wiąże się taka oto obietnica, aby ci było dobrze i abyś długo żył na tej ziemi. Wy zaś, ojcowie, ze swej strony nie traktujcie swych dzieci tak, by musiały się gniewać. Wychowujcie je, pouczając i karcąc w Duchu Pańskim. A teraz otwórz Księgę Przysłów. Młodzieńca pouczaj o drodze jego życia, a nie zejdzie z niej nawet jako starzec.
4: Przypomnę jeszcze tylko, że aktualnie emitowanych audycji mogą Państwo słuchać w czasie najbardziej dla siebie dogodnym na naszej stronie internetowej ifl-polska.pl. Znajdują się tam również specjalnie opracowane materiały, które pomogą Państwu samodzielnie studiować omawiany fragment Pisma Świętego. A teraz już rozważania pastora Chucka, zatytułowane Tajniki wychowywania dzieci. Czyta Zygmunt Karel.
3: Dzisiaj będę mówić na temat rodzicielstwa. Kiedy używamy słowo rodzicielstwo, natychmiast wywołuje to w nas różnego rodzaju uczucia. Niektóre dobre, niektóre nawet wspaniałe. Kiedy wspominasz okres, gdy sam byłeś dzieckiem wychowywanym przez swoich rodziców, być może z radością myślisz o ojcu, który zawsze dotrzymywał swoich obietnic oraz o pracowitej matce. Oboje cię kochali, wręcz uwielbiali. Często cię obejmowali i chwalili na każdym kroku. Gdy patrzysz wstecz na swoich rodziców, pamiętasz uczucie bezpieczeństwa, które ci towarzyszyło, zachęty, by iść dalej, tak że byłeś przygotowany do dorosłego życia, które otwierało się przed tobą. Prawda może być też zupełnie inna. Wielu z was, śmiem przypuszczać, że nawet większość, odnajduje w sobie bardziej mroczne uczucia i wiele rozczarowań. Być może twoi rodzice nie dotrzymywali obietnic i być może nawet nie pamiętasz swego ojca i być może starasz się robić wszystko, by nie przywoływać w pamięci obrazu twojej matki. Nie troszczyli się o ciebie i nie okazywali ci serca. Chodziło o to, aby cię wyhodować i wypchnąć z domu. Być może przeżyłeś jeszcze gorsze rzeczy, wykorzystywanie, niewłaściwe traktowanie, na które pozwalali twoi rodzice, a któremu powinni byli zapobiec, lecz tego nie zrobili. I gdy tak zagłębiamy się w naszą przeszłość, moglibyśmy wspomnieć również o innym, bardzo realnym czynniku. Nikt z nas nie miał okazji poznać doskonałego domu i doskonałej rodziny. Może mieliśmy dobry dom, ale na pewno nie był to dom doskonały. Nasz ojciec nie był tym wszystkim, czym mógłby być, tak samo jak nasza matka. Chociaż potrzebowałeś więcej, oni ci tego nie zapewnili. Twoja matka nie była złą matką, po prostu nie dała ci tego wszystkiego, czego potrzebowałeś. Wiedząc, że będzie mnie teraz słuchała rzesza ludzi z całym spektrum różnych doświadczeń, już dawno powierzyłem Panu to przesłanie, prosząc Go: Panie, pomóż mi zacząć we właściwy sposób, abyśmy wszyscy mogli wystartować z tego samego punktu, ponieważ wiem, że tak nie jest. I moja historia nie jest Twoją historią, ani nie jest historią innych słuchaczy. Ciekawe, że gdy się modliłem do Pana w tej sprawie, dotarła do mojego domu przesyłka od mojego starego, dobrego przyjaciela, doktora Johna Trenta, z jego nową książką. Chciałbym, aby wszystkie moje zmagania, jakie przeżywam, przygotowując swoje kazania, rozwiązywały się wraz z przesyłkami, jakie otrzymuję. Otwieram paczkę i oto jest odpowiedź. Tym razem jest nią historia Johna. Posłuchaj jej, nie uroń ani słowa. To pomoże nam wszystkim zacząć od tego samego miejsca. Powinna być złamana i zgorzkniała, pusta w środku. Ma wszelkie ku temu powody, aby taka być. Wszelkie prawo, jeśli chcesz być politycznie poprawny. Jej ojciec spędził lata jej dzieciństwa daleko od swojej rodziny, próbując ocalić podupadające gospodarstwo. Lata później, rok po ślubie, jej mąż wszedł pewnego dnia do słonecznego salonu ich domu w Indianie i oznajmił, że ich związek jest skończony. Pojawiła się inna kobieta. Potem była przeprowadzka do Phoenix, by znów ujrzeć słońce. Nowy początek i pewnego dnia nowe małżeństwo i w końcu długo oczekiwane narodziny dziecka. 3 chłopców, starszy syn i bliźniaki w ciągu 3 lat. A potem powtórka. Powtórka tego, co wydarzyło się w słonecznym salonie w Indianie. Przeczytam jeszcze raz. A potem powtórka tego, co wydarzyło się w słonecznym salonie w Indianie. Kolejny mąż wrócił do domu i oznajmił, że jest inna kobieta i że odchodzi. Nie, nie będzie żadnej dyskusji, ani teraz, ani w przyszłości, żadnej pomocy finansowej, żadnej pocztówki, ani nawet odwiedzin dzieci. 3 najważniejszych mężczyzn w życiu mojej matki odeszło od niej. Jej ojciec, gdy była dzieckiem, a później 2 mężów, którzy nie tylko ją opuścili, lecz którzy wybrali kogoś innego zamiast niej. Ciekawe, że Bóg dał mojej mamie 3 synów, by ich wychowywała. Czy Pan Bóg zamierzył to tak, by zastąpili tych 3, których zabrakło? Nie jestem pewien. Ale wiem, że mogła stać się osobą pełną gniewu, zranioną, czującą upokorzenie i użalającą się nad sobą. Zamiast tego pozostała pełna życia i energii, ciepła i kochająca. To zawsze mnie zadziwiało. Zwykle tak się nie dzieje. Nasze życie przypomina ruchomy film, jak powiedział pewien pisarz. Strata zatrzymuje nasze życie w jednej klatce, zamiera wszelki ruch, wszystko zastyga. To właśnie widziałem w życiu tak wielu ludzi, którym doradzałem. Ludzi, którzy cierpieli z powodu jakiejś wielkiej straty, ludzi zdruzgotanych przez porażki, ludzi, których wnętrze zmieniło się w kamień z powodu rozpaczy lub utraty miłości. To powinno było się stać również z moją matką. Powinna była się zamknąć, odciąć możliwości rozwoju, twórczego działania i więzi z innymi. Jeśli nie z powodu ludzi, których utraciła, to z pewnością z powodu swoich fizycznych dolegliwości. Artretyzm zniekształcił jej dłonie i uszkodził stawy kolanowe i odebrał jej świetnie

szkoły za pewien głupi błąd. To mnie policja odwoziła do domu późno w nocy. To ja ciągle dostawałem nagany. Lecz mama nigdy nie zrezygnowała z życia, uczenia się, przyjaciół, ludzi w potrzebie, nie zrezygnowała z relacji z panem, ani nie przekreśliła żadnego ze swoich synów. Z całą pewnością była najbardziej oddaną innym, kochającą osobą, jaką znałem. Nawet w czasie swoich ostatnich dni na ziemi jaśniała. Tak opisywała ją jedna z pielęgniarek w szpitalu. Ale jak to możliwe? Co sprawiało, że szła naprzód? Co dawało jej siły, by iść dalej? Jak to robiła? Po nocy pełnej bólu spowodowanego artretyzmem wciąż niezmiennie każdego ranka witała nas uśmiechem. Przez lata zastanawiałem się, jak to możliwe. Co pozwalało jej być ponad swoim własnym bólem, ponad cierpieniem spowodowanym stratą i przyjąć dzieci przysparzające problemów tak, jak ludzie przyjmują pod swój dach bezdomne koty? Co pozwalało jej zachowywać trzeźwy umysł oraz stukać w klawiaturę komputera zniekształconymi przez artretyzm palcami? Używała internetu, zanim ja zacząłem to robić. Dlaczego codziennie nie pielęgnowała swoich żalów i cierpienia? Dlaczego nie przypominała nam o naszym okropnym ojcu? Albo nie zastosowała się do rady żony Hioba i nie przekleła Boga i nie umarła? Jaki był jej sekret? Dzisiaj wiem, że naprawdę miała tajemnicę. Tajemnicę, którą każdy z nas może odkryć, uczyć się jej i z niej korzystać. Moja mama wiedziała, jak ciągle podłączać się do źródła niewyczerpanej siły i energii, do źródła życia, uzdrowienia i powodzenia, które przepełniało jej życie. Miała wpływ na życie tak wielu ludzi, że na jej pogrzebie kaplica nie mogła pomieścić tłumów tych, którzy przybyli wyrazić swój żal i okazać szacunek. Ci, którzy nie zmieścili się w środku, całe nabożeństwo stali na zewnątrz. To, co po raz pierwszy ujrzałem w życiu mojej matki, zobaczyłem potem w życiu wielu odważnych, autentycznych, napełnionych mocą ludzi każdej rasy, wieku i grupy podatkowej. Ta tajemnica pomagała mojej mamie utrzymać pozytywne nastawienie przez wszystkie te lata chronicznego bólu i zerwanych relacji. Jaki zatem był jej sekret? Co pozwalało jej żyć pełnią życia, jaśnieć mimo tragedii, jakie ją spotkały? Mówiąc w trzech słowach, postanowiła żyć dla innych. Wzniosła swoje oczy ku innym ludziom, zranionym nawet bardziej niż ona. Wzór, jaki daje nam Biblia, abyśmy żyli dla innych, jest dokładnie tym, co robiła moja mama w stosunku do nas, swoich chłopców. I możemy o tym przeczytać w licznych analizach na temat silnych rodzin, wspaniałych małżeństw i głębokich przyjaźni. To, co John Trent nazywa w trzech słowach życiem dla innych, ja nazywam jednym słowem – opieka. Teraz, kiedy dzięki tej poruszającej historii wszyscy znaleźliśmy się w tym samym punkcie, chcę przekazać nową nadzieję każdemu, kto mnie dzisiaj słucha. Niezależnie od tego, z jakiej pochodzisz rodziny, pomimo całego bałaganu, jakiego narobiłeś w rodzinie, w której jesteś teraz, nigdy nie jest za późno, by zacząć robić wszystko tak, jak należy. A tajemnica tkwi w opiekowaniu się, wspieraniu i trosce. Wierz lub nie, ale w naszych rozważaniach nad listem do Efezjan dotarliśmy do ostatniego rozdziału. Niektórzy może zastanawiali się, czy kiedykolwiek to nastąpi. Jednak zdołaliśmy tutaj dotrzeć. Nie twierdzę, że szybko przez niego przejdziemy, ale doszliśmy do ostatniego rozdziału. I jest on pełen najbardziej praktycznych wskazówek, jakie kiedykolwiek Paweł wypowiedział. Pod koniec 5 rozdziału pisał do żon i do mężów, a teraz na początku rozdziału 6 zwraca się do dzieci oraz do ojców w 4 wersecie tegoż rozdziału. I w tym momencie każdy kaznodzieja staje przed pokusą, by powiedzieć: dzieci, bądźcie posłuszne. Tak jest napisane tutaj, w Biblii. Szanujcie rodziców, bo jeśli nie będziecie tego robić, nie będzie wam się dobrze żyło i młodo umrzecie. Wszystko to tutaj jest. Mógłbym w ten sposób przemówić, uderzając w pulpit dla wzmocnienia moich słów.
A potem mógłbym powiedzieć: ojcowie, przestańcie prowokować swoje dzieci do gniewu. Wiesz, jak bardzo pragnę cierpliwości. Przestań tak postępować. A potem mógłbym

0: Chciałbym się pomodlić i wszyscy wrócilibyśmy do swego życia ani trochę lepsi niż byliśmy wcześniej. Ale ja czułbym się dobrze, ponieważ nauczałem tak, jak jest napisane w Biblii. Chwileczkę. Tego rodzaju nauki nikomu nie pomagają, nawet temu, który je głosi. W istocie pozostawiają kaznodzieję w przekonaniu, że zrobił coś dobrego, podczas gdy mógł nawet pogorszyć sprawę. Lecz zacznijmy razem z tego samego punktu, rozumiejąc, że wszyscy jesteśmy grzesznikami. Wszyscy wiele razy zawiedliśmy i będziemy zawodzić. Nasi rodzice zawiedli nas w wielu dziedzinach. Nie chcieli tego. Nie budzili się rano z myślą: zastanówmy się, jakby tu dzisiaj namieszać w naszej rodzinie. A później realizowali swój plan. Nie tak to było. Nikt przy zdrowych zmysłach nie zaczyna dnia w ten sposób. Lecz niezależnie od tego, jak bardzo pozytywne nastawienie mielibyśmy rozpoczynając, zawsze coś się wali, zawsze coś dzieje się nie tak. I wracamy do zachowań ukształtowanych w nas przez tych, którzy nas wychowywali, których zachowania z kolei zostały ukształtowane przez tych, którzy ich wychowywali. I nie można przerwać tego błędnego koła. I widzimy, że jesteśmy tacy jak nasi rodzice i ich rodzice. Chciałbym zasugerować, że tajemnica tkwi w opiekowaniu się, wspieraniu i trosce. Nie chcę zacząć od 6 rozdziału listu do Efezjan. Nie chcę poddać się tej pokusie. Chciałbym wrócić do Księgi Przysłów 22:6 i chciałbym zaskoczyć się tymi słowami. Muszę ostrzec, że wbrew przeświadczeniu, jakie być może pielęgnowałeś od lat, werset ten naucza czegoś zupełnie innego. Brzmi zachęcająco? Całe życie myślałeś, że wiesz, co znaczą te słowa: młodzieńca pouczaj o drodze jego życia, a nie zejdzie z niej nawet jako starzec. To znaczy, że co? Ty jesteś rodzicem, on lub ona jest dzieckiem. Wiesz zatem, jak należy je wychowywać. Co niedzielę zabierasz swoje dzieci na szkółkę niedzielną do kościoła lub posyłasz je na lekcje religii. Upewniasz się, że wezmą udział w nabożeństwie. Mimo że mogą się straszliwie nudzić, powinny tam przecież być. Dbasz o to, by pastor pomodlił się nad nimi, dedykując je Panu. Uczysz je modlić się, śpiewać pieśni i uwielbiać Pana, latem wysyłasz na chrześcijańskie obozy. Jeśli cię na to stać, umieszczasz je w chrześcijańskiej szkole. Modlisz się przed każdym posiłkiem. Wieczorami czytasz im historie z Biblii. Wymagasz, by uczyły się na pamięć wersetów biblijnych, wierząc, że jeśli je zapamiętają, pomoże im to w przyszłości. Starasz się o to ze wszystkich sił. Dbasz o to, by uczęszczały na spotkania kościelnej grupy młodzieżowej i trzymały się z innymi młodymi ludźmi z kościoła. W tym momencie powinno ci zacząć coś świtać. Ponieważ robisz to wszystko, prowadzisz swoje dziecko drogą, którą powinno iść. Znasz ją, ponieważ w ten sposób wychowywano i ciebie. Lecz to nie jest ta droga. Werset z Księgi Przysłów rozpoczyna się słowem pouczaj. Nie mówi popychaj. Nie mówi też zmuszaj. Mówi pouczaj. W rzeczywistości ten hebrajski czasownik w oryginale związany jest z czynnością, jaką wykonywała położna, kiedy po narodzinach dziecka zanurzała swój palec w rozgniecionych daktylach lub winogronach, a następnie wkładała go do ust noworodka, aby wywołać u niego odruch ssania, by wywołać łaknienie, by oczyścić przełyk i, jak wierzono, cały organizm. Słowo to zaczęło odzwierciedlać całą ideę symbolicznego poświęcenia dziecka Bogu poprzez wywołanie w nim pragnienia poszukiwania Go i życia dla Niego. Pierwszym zadaniem rodzica jest tworzyć i pielęgnować pragnienie, ponieważ to podoba się Bogu i to właśnie będzie służyć dobru dziecka. To właśnie ma leżeć nam na sercu. Kiedy rodzi się dziecko, robimy co tylko możemy, aby wywołać i pielęgnować w nim pragnienie. Zwróć uwagę na pierwsze słowa tego wersetu. Młodzieńca pouczaj o drodze jego życia. Słowo przetłumaczone tutaj jako młodzieniec było przez wiele wieków powszechnie używane na oznaczenie dzieci mieszkających pod dachem swoich rodziców. Oznaczało nie tylko niemowlęta, nie tylko kilkuletnie dzieci, nie tylko nastolatków. Oznacza dziecko niezależnie od jego wieku, które wciąż jest na utrzymaniu rodziców. zostało użyte w odniesieniu do Józefa, gdy miał 17 lat. Został nazwany dzieckiem. Może być użyte w stosunku do dziecka w każdym wieku. Rozumiesz oczywiście problem z pierwszą interpretacją tego fragmentu, jaką wam przedstawiłem, według której uczymy dzieci. Dzieci mają postępować w określony sposób, robić to, nie robić tamtego, zacząć robić pewne rzeczy i przestać robić inne. Wiesz, jaki problem w tym tkwi? To nie działa. Ty i ja znamy ludzi, którzy byli wychowywani w taki sposób i stali się największymi buntownikami w okolicy. Jak tylko wyrwali się na wolność, przestały się liczyć jakiekolwiek ograniczenia. W zasadzie stali się buntownikami nawet zanim zyskali swobodę. Co więcej, nie tego uczy ten fragment. Kiedy te dzieci się zestarzały, nie wróciły przecież do sposobu życia, jakiego je nauczono. Tak naprawdę ci ludzie umarli młodo jako buntownicy i nigdy nie zawrócili ze swej drogi i nie pokutowali. Nie tego naucza ten fragment, a więc nie tylko nie jest to prawdą, ale to również nie działa. Jaka zatem jest droga jego życia? Zrozumienie tego zwrotu ma kluczowe znaczenie. Jeżeli mamy wywołać pragnienie w dziecku, w jakimkolwiek wieku by ono nie było, wciąż mieszkającym pod naszym dachem, jaka jest droga jego życia? Jeśli w Twojej Biblii są przypisy, zajrzyj do nich, a być może okażą się pomocne w zrozumieniu. Prawdopodobnie znajdziesz tam tłumaczenie odpowiednio do jego drogi. Zastanów się nad tym. Pouczaj młodzieńca odpowiednio do jego drogi.
1: Rozważany dzisiaj tekst kryje jeszcze wiele głębokich treści, które pastor Chuck będzie przed nami odsłaniał w kolejnych audycjach Pełnia Życia. Dzisiejszy wykład nosi tytuł Tajniki wychowywania dzieci. Podobnie jak wszystkie poprzednie, również cykl 26 wykładów poświęconych listowi apostoła Pawła do Efezjan, zatytułowany Stając się ludźmi łaski, po zakończeniu emisji radiowej dostępny będzie na płytach CD. Zamówienia można składać już teraz, pisząc do nas na adres Fundacja IFL Polska, skrytka pocztowa 2196 53 675 Wrocław. Bądź telefonicznie pod numerem naszej darmowej infolinii 800 444 101. Wychowywanie dzieci może sprawiać wiele radości i satysfakcji. Zawsze jednak jest wielkim wyzwaniem, któremu czasem towarzyszą ból i łzy. Słuchając tej audycji, myślisz może o problemach, jakie niesie życie rodzinne, a które być może są i Twoim udziałem. Na naszej stronie www.ifl-polska.pl znajdziesz pełną ofertę wykładów doktora Chucka Swindola dostępnych po polsku, a wśród nich cykl zatytułowany Sprawy rodzinne. Pastor Chuck i jego małżonka Cynthia szczerze i bez ogródek mówią nawet o najtrudniejszych aspektach życia małżeńskiego i rodzinnego. Zamówienia można składać listownie, pisząc do nas na adres Fundacja IFL Polska, skrytka pocztowa 2196 53 675 Wrocław, bądź telefonicznie pod numerem darmowej infolinii 800 444 101. Dziś to już wszystko. W najbliższej audycji Pełnia Życia usłyszymy drugą część wykładu zatytułowanego Tajniki wychowywania dzieci. Serdecznie zapraszamy.